Midsommarafton, midsommarafton, midsommarafton. Kado sieg jess, så sieg baro jess ando svedo. Emma nors beskänketane, taj han, taj pen, taj kelen, kado jess. Numa sostar in krelpe, kado jess. Siko dolaso penen, ke kado jess je kristijanitsko jess, ke kadoa velka taro sunto janosko, Arakaipe. Sika verso penen ke inkrelpe kado jes, ke kado si o mailungo jes ando berš. Sivika ver teori sostar kado jes inkrelpe, numa konik čigindoj pa kado a jes ando švedo. Vonka amen ferita venande voja taj telo šan pa la peski tradicija. Ande purani vrama penelas peke kaki rači sas ek magično rači, ke sas o sas ando veš, sas magično. Aka anak čidem pe gindo ema nuš pa magia, feridem pe gindo sote keren ketanes kado jes. Midsommar afton perl mindi kavri pujek paraštuj, kado maladas o reger jungo tele ando berš eke zero injašila e panvardeštaj trin. Taj kado jes perl mindik maškaro bišto juni taj bište šofto juni. Butman už žan po semester pala kado jes. Numa soke relpe po midsommar

Midsommarafton, midsommarafton, midsommarafton. Kado sieg jes, så sieg baro jes ando svedo. Emanus beskänketane, taj han, taj pen, taj kelen, kado jes. Numa sostar inkrelpe kado jes. Siko dolaso penen, ke kado jes je kristijanitsko jes, ke kado a velkataro sunto janosko arakaipe. Sika verso penen, ke inkrelpe kado jes, ke kado si o majlungo jes ando berš. Sivika ver teori sostar kado jes inkrelpe, numa konik čigindoj pa kado a jes ando švedo. Voran sommarnat vals. Vonka amen ferita venande voja taj telo šan pa la peski tradicija. Ande purani vrama penelas peke kakira ači sas jek magično rači, ke sas o sas ando veš, sas magično. A kanak čidem pe gindo emanuš pa magija, feridem pe gindo sote keren ketanes kado džes. Midsommar afton perl mindi kavri pojek paraštuj. Kado maladaso regir jungo tele, ando berš eke zero injašila e panvardeštaj trin. Taj kado džes perl mindik maškaro bišto juni, taj bište šofto juni. Butmanuš žan po semester pala kado džes. Numa soke relpe pomid